sabra soa. Yesu e kia mo sese ya. Amen. Shrabi. Shrabi. Onye mi e shrabi yo. Ah! And we dance a moa. Woma bravo.